0: Zrobię wystawę swych wad. Podpiszę, to można brać. Ustawię wielki znak.
1: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
2: Mówią do mnie, żeś nie warty.

0: Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście!
2: Przemówienie z dnia 7 rok

Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: promocja.
1: Ohio.
2: Bonjour.
3: Annyeonghaseyo.
2: Buongiorno.
4: Mamy tyle świata do odkrycia, a ile muzyki.
5: Rock i metal z każdego zakątka świata usłyszycie w każdą sobotę o 10 w Akademickim Radiu Centrum.
4: Zaprasza Gabriela Wolińska.
0: Autopromocja.
6: Akademickie Radio Centrum.
7: Najwięcej rocka w mieście.

0: emocja.
1: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
0: To Arctic Monkeys.
1: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
0: Masz na myśli to?
1: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
0: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki. Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21:00.
2: Zapraszam, Radek Barszcz.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
5: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
4: I to gdzie?
6: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
3: Reklama.
7: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie miasto, które staje się bajką, pełną muzyki, świateł i niezwykłych spotkań. Tej wyjątkowej nocy bramy i zaułki zaprowadzą Cię do magicznego świata, który istnieje tylko przez kilka godzin. Twoim przewodnikiem będą nocne ptaki, setki wydarzeń, sztuka ukryta w mieście i magia, która dzieje się tuż obok. Noc Kultury z 6 na 7 czerwca. Stare Miasto w Lublinie. Program na nockultury.pl.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.

0: audycja.
1: Podobno jaki poniedziałek, taki cały tydzień. To się dobrze składa, bo w Radiu Centrum pierwszy dzień tygodnia kończymy wyborną muzyczną selekcją, która pozwoli wziąć głęboki oddech przed skokiem w wir codziennych zdarzeń. Spokojne brzmienia bez etykiety gatunku, za to z gwarancją najwyższej jakości i głębokich przeżyć. Muzyka introwertyka w każdy poniedziałek o 22. Zaprasza Barbara Repeć.
2: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie miasto, które staje się bajką, pełną muzyki, świateł i niezwykłych spotkań. Tej wyjątkowej nocy bramy i zaułki zaprowadzą Cię do magicznego świata, który istnieje tylko przez kilka godzin. Twoim przewodnikiem będą nocne ptaki, setki wydarzeń, sztuka ukryta w mieście i magia, która dzieje się tuż obok. Noc Kultury z 6 na 7 czerwca. Stare Miasto w Lublinie. Program na nockultury.pl.
2: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
3: Zaprawy?
2: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
3: No, dobrej jakości.
2: A jaka?
3: No, niedroga.
2: I dokąd po nią pojedziemy?
3: Do Bricomana.
4: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.

0: emocja.
1: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
2: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
3: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Reklama.
6: Akademickie Radio Centrum.
7: Najwięcej oka w mieście.

plecak gotowy, prowiant jest, mapy, słowniczki i muzyka. Bez muzyki nigdzie się nie ruszam, a skoro można zwiedzać świat fizycznie, to czemu nie muzycznie? Uroki świata w każdą sobotę o 10:00 w Akademickim Radiu Centrum.

Dzień dobry, rozpoczynamy ostatni miesiąc tego radiowego sezonu. Zaczynamy też Uroki Świata, które poprowadzi Gabriela Wolińska. Kłaniam się. I natomiast podróż samą właśnie ma swój ona początek w Japonii i tak sobie pomyślałam, że właśnie jak na mnie to dawno w tym kraju nie byliśmy, więc zdecydowanie należało mu się to pierwszeństwo. I utwór nie nowy, bo z 2010 roku, ale trochę nowości również przed nami w tej godzinie, ale po kolei. Zaczęliśmy od grupy Theater Brook i kawałka Uragiri no Yuyake, które też otwierało anime Durarara, bardzo lubiane w środowisku fanów japońskiej animacji i rzeczywiście naprawdę ciekawa pozycja do obejrzenia. Jak ktoś jest zainteresowany, to taka trochę jakuza z przymrużeniem oka, ale dzisiaj właśnie nie o serialach. Filmowa audycja już była, a w zamian przejdziemy do obiecanej pierwszej nowości. Przed nami Hello Sleepwalkers, którzy bardzo szybko po wydaniu płyty w zeszłym roku zaprezentowali nam Nocturnal Wail, nowy singiel. Fakt, że wspomniana płyta miała zaledwie 7 utworów, ale i tak myślę, że niezłe tempo. Trochę rocka i alternatywy w japońskim wydaniu teraz, czyli Nocturnal Wail od Hello Sleepwalkers.

0: zmieniła Nai.
1: Reklama.
2: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
1: Reklama.
3: Uroki świata.

Pojechaliśmy dosyć wysoko, ale niedaleko, bowiem lądujemy w Korei Południowej, choć no może nazwa samego zespołu na to nie wskazuje. Isztar nam to grał, czyli grupa tworząca w klimatach metalu symfonicznego i gotyckiego. Ale to taka ciekawostka, że właśnie mimo nazwy po Isztar, takiej babilońskiej bogini, która raczej przedstawiała dosyć wybuchowy charakter i była również bóstwem wojny, no to też uosabiała miłość. To burzliwą stronę miłości, aczkolwiek zespół właśnie śpiewał głównie o miłości w swoich utworach. A na antenie mieliśmy Follow the Time. No a teraz z kolei czas na trochę fuzów i ciężkości, no i nowsze dźwięki, bo sprzed roku, ale właśnie jeden z ostatnich singli stosunkowo jeszcze młodej grupy Varim, stonerowców z Korei, którzy całkiem fajnie się rozwijają dźwiękowo, dlatego zachęcam, jeśli tylko lubicie taki gatunek muzyki, to no właśnie zapoznać się z pozostałą ich twórczością. Jeszcze bez długo grającej płyty, ale myślę, że to kwestia czasu. Varim i Delusion już teraz w naszych głośnikach.

Pozostajemy właśnie w stonerowych brzmieniach, ale zaglądamy do Francji tym razem. Do Azji jeszcze wrócimy, ale cierpliwości. Słuchaliśmy Duck Hunters i Last Broadcast. Jak było słychać, no tutaj trochę też gadanego było, ale właśnie jest to utwór z ich jedynego albumu, ale z kolei jak czytamy ich własny opis, głośno, ciężko, dumowo, zwierzęco i francusko. No i właśnie myślę, że te słowa najlepiej tłumaczą ich muzykę. Niestety teraz nie są zbyt aktywni, ale są właśnie do posłuchania na Bandcampie chociażby i kilka ich piosenek na streamingach się również znajdzie, między innymi właśnie ten album wspomniany. Na razie zostawimy w tyle wokal, dwa następne utwory będą instrumentalne, ale wcale nie mniej ciekawe oczywiście. No, przed nami Aquarius, projekt Antoine Rochaka, jak słychać muzyka polskiego pochodzenia, tym razem z właśnie z perkusistą swojego byłego zespołu Stone Horse tworzył właśnie ten projekt. Tworzy nieco bardziej progresywnie niż w tym zespole, ale sporo tam usłyszymy wpływów z kolei power metalowych. Co jakiś czas decyduje się na współpracę z wokalistami, ale właśnie tym razem posłuchamy, jak wspomniałam, wyłącznie instrumentów. Przed nami Hydrofobia.

ponownie sięgamy do nowości. Ja w waszych głośnikach Lyriel i utwór Echoes, który istnieje też w wersji z wokalem, ale skoro miałam do dyspozycji instrumentalną, no to postanowiłam ją tak ładnie połączyć z poprzednim krajem, ale teraz lądujemy w Niemczech. O Lyriel już właśnie co nieco wam opowiadałam, ale jeszcze to po prostu rzucę ciekawostką, że ostatnio liderka projektu skomponowała piosenkę do popularnego serialu Outlander i również polecam piosenkę. Serialu nie wiem, bo nie oglądałam, ale podobno też jest naprawdę fajny. Ale nie byłabym jednak sobą, gdybym taką całą listę zrobiła bez jakiegoś koru. No to przed nami nowość od Rising Insane, którzy postanowili troszeczkę skomentować to, co się dzieje na świecie i nieco skrytykować przy okazji Amerykę, a na chwilę właśnie zrobi się mocniej za sprawą Death Race, po czym wrócimy do Azji na kolejną dawkę nowych brzmieni.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie miasto, które staje się bajką, pełną muzyki, świateł i niezwykłych spotkań. Tej wyjątkowej nocy bramy i zaułki zaprowadzą Cię do magicznego świata, który istnieje tylko przez kilka godzin. Twoim przewodnikiem będą nocne ptaki, setki wydarzeń, sztuka ukryta w mieście i magia, która dzieje się tuż obok. Noc Kultury z 6 na 7 czerwca. Stare Miasto w Lublinie. Program na nockultury.pl.
2: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
3: Zaprawy?
2: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
3: No, dobrej jakości.
2: A jaka?
3: No, niedroga.
2: I dokąd po nią pojedziemy?
3: Do Bricomana.
4: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.
5: Uroki świata.

Jeszcze przed tymi obiecanymi nowościami nie mogłam sobie odpuścić Melodic Defu, ale za jego sprawą przeniesiemy się do Mongolii. Słuchaliśmy sobie akurat grupy Araft i utworu Zachjazd. Co ciekawe, to zespół sam wydaje swoje krążki, może nie z wielkimi sukcesami, ale póki co nie trafili pod żadne większe wydawnictwo, w przeciwieństwie do swoich następców w tej audycji. Kiedy powiem, że czeka nas połączenie folkloru tego kraju właśnie z metalem, no to 9 na 10 strzałów to właśnie The Who. I właśnie macie rację, choć wydaje mi się, że robi się powoli moda na to połączenie, bo już kilka grup się pojawia na światowej scenie w tym stylu. Ale ci panowie akurat zapowiedzieli nie tylko nowy album, ale i trasę koncertową, więc odwiedzą nas znowu w Polsce. Za to płytę Hun z kolei właśnie zobaczymy 24 lipca. No to czy w sumie usłyszymy, nie zobaczymy, ale mniejsza. Pojawi się również na niej Demon, które już możemy faktycznie usłyszeć nie tylko na streamingach, ale i w urokach świata.

bardzo fajny zespół za nami, Imminence ze Szwecji, którzy umiejętnie potrafią upłynąć właśnie granice gatunku, bo trochę metalcore tu słyszeliśmy, ale nie trzymają się właśnie go tak ortodoksyjnie i nawet smyczki mogliśmy usłyszeć w Heaven in Hiding. I jeszcze to obniżenie na koniec, no to dodało tego smaczku utworu. Jeśli ich polubiliście, to na początku przyszłego roku przywędrują do Polski w towarzystwie August Burns Red, a bilety właśnie są już w sprzedaży i to właśnie niedaleko nas zagrają, bo w Warszawie. Ale za chwilę z kolei grupa, która już tegoroczny koncert w Polsce ma za sobą, czyli Sabaton. No podobno niezłe show przygotowali, ale no trudno się dziwić, bo mimo takiej otoczki kiczowatej dosyć muzyki, to Polacy ich uwielbiają, no za to, co zrobili dla naszej historii i to się chwali. Nie siadają na laurach, ale też przygotowali dla nas nowość. Audycja zatoczyła koło i tematem wracamy do klimatów japońskich. Yamato od Sabatonu już teraz na naszej antenie.

0: No to nam Szwedzi pograli, ale że już zostały nam 3 minuty do godziny 11, to kończymy dzisiejsze Uroki Świata. Oczywiście słyszymy się za tydzień o 10 w kolejnym wydaniu audycji, ale na koniec jeszcze mam dla Was piosenkę polską i również poniekąd z nowości, gdyż Deserter przed nami z ostatniej płyty Lepsze jutro było wczoraj, tym razem sobie posłuchamy. A z wami była Gabriela Wolińska. Życzę miłego weekendu, może spędzonego na Nocy Kultury zachęcam, natomiast przede wszystkim życzę miłego weekendu i do usłyszenia.
1: To nie stanie się nagle, to stanie się powoli.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
0: Reklama.

Radio Centrum. Radio Centrum.

0: Radio Centrum.
1: Najwięcej lokowniście!
2: Eins, zwei, drei, vier.

0: Promocja.
1: Warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach.
2: Opola, nie daj się im.
1: Premiery, debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzy zapraszam w poniedziałek o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia.
3: Jest nas więcej, coraz więcej nas.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
6: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
5: I to gdzie?
7: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
4: Reklama.
8: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

jeśli już wystraszone oczy zmruż. Nie ma już nadziei, żeby zapomnieli zabrać mnie. Na twych oczach zabrać mnie. Wezmą cię, potem także wezmą cię. Sztandary opaczą kolby, załomoczą nasze drzwi, żeby zabrać ciebie.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie miasto, które staje się bajką, pełną muzyki, świateł i niezwykłych spotkań. Tej wyjątkowej nocy bramy i zaułki zaprowadzą Cię do magicznego świata, który istnieje tylko przez kilka godzin. Twoim przewodnikiem będą nocne ptaki, setki wydarzeń, sztuka ukryta w mieście i magia, która dzieje się tuż obok. Noc Kultury z 6 na 7 czerwca. Stare Miasto w Lublinie. Program na nockultury.pl.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.

0: Autopromocja.
1: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
2: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
3: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
0: Autopromocja.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Wow!
1: Autopromocja.
2: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
0: To Arctic Monkeys.
2: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
0: Masz na myśli to?
2: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
0: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki. Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21.
3: Zapraszam, Radek Barszcz.
1: Autopromocja.
4: Radio Centrum.
5: Najwięcej oka w mieście.

0: Radio Centrum.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie miasto, które staje się bajką, pełną muzyki, świateł i niezwykłych spotkań. Tej wyjątkowej nocy bramy i zaułki zaprowadzą Cię do magicznego świata, który istnieje tylko przez kilka godzin. Twoim przewodnikiem będą nocne ptaki, setki wydarzeń, sztuka ukryta w mieście i magia, która dzieje się tuż obok. Noc Kultury z 6 na 7 czerwca. Stare Miasto w Lublinie. Program na nockultury.pl.
2: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
3: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i Assistance.
2: I to gdzie?
4: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
0: Reklama.
5: Radio Centrum.

0: promocja.
1: Podobno jaki poniedziałek, taki cały tydzień. To się dobrze składa, bo w Radiu Centrum pierwszy dzień tygodnia kończymy wyborną muzyczną selekcją, która pozwoli wziąć głęboki oddech przed skokiem w wir codziennych zdarzeń. Spokojne brzmienia bez etykiety gatunku, co to z gwarancją najwyższej jakości i głębokich przeżyć. Muzyka introwertyka w każdy poniedziałek o 22. Zaprasza Barbara Repeć.
2: Reklama.
3: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
4: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
3: I to gdzie?
5: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
2: Reklama.
6: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: emocja.
1: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
2: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
3: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
0: Autopromocja.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: promocja.
1: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
2: To Arctic Monkeys.
1: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
2: Masz na myśli to?
1: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
2: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki.
1: Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21.
3: Zapraszam, Radek Barszcz.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
6: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
5: I to gdzie?
6: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
4: Reklama.
7: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: stacja.
1: Warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach. Premiery, debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzy zapraszam w poniedziałek o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia.
2: Jest nas więcej, coraz więcej nas.
0: Autopromocja.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Proszę pana, lubię chodzić cały czas tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
1: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
2: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
3: Autopromocja. Radio Centrum.
4: Najwięcej lokowniście!

0: Promocja.
1: Podobno jaki poniedziałek, taki cały tydzień. To się dobrze składa, bo w Radiu Centrum pierwszy dzień tygodnia kończymy wyborną muzyczną selekcją, która pozwoli wziąć głęboki oddech przed skokiem w wir codziennych zdarzeń. Spokojne brzmienie bez etykiety gatunku, co to z gwarancją najwyższej jakości i głębokich przeżyć. Muzyka introwertyka w każdy poniedziałek o 22. Zaprasza Barbara Repeć.
0: Autopromocja.
2: Akademickie Radio Centrum.

jestem Dildo Buddies. Nie się słucha, mego dildo rzadko komuś wpada do ucha. Jestem Dildo Buddies. Słucha miłości, jestem Dildo Buddies. Do twoje przyjemności jestem Dildo Buddies. Nie się słucha, mego dildo rzadko komuś wpada do ucha. Jestem Dildo Buddies.

Baggins. Do twojej przyjemności jestem Dingo Baggins. Nie się nie słucha, no bo Dingo rzadko kogoś wpada do ucha. Jestem Dingo Baggins. Sługa miłości, jestem Dingo Baggins. Do twojej przyjemności jestem Dingo Baggins. Nie się nie słucha, no bo Dingo rzadko kogoś.

wreszcie jestem widobagus. Wreszcie nie słucha, nawet nie do rzadko kogoś.

0: Centrum.
1: Najwięcej loka w mieście.
2: Kominiarz łapie się za guzik, gdy widzi mnie. Przez ramię pluje czarny kot. Naciągam kołnierz.

kąt, gdy zmywasz z siebie dzień. Otwieram drzwi, za nimi czekasz.

ale duszno tu. Ta atmosfera gęsta, tyle ciasnych głów. Próbuję szukać wyjścia, ale wszędzie mur. Tam nie ma recepty na to, mówię.

0: Radio Centrum.
1: Najwięcej loka w mieście!
2: Wpuść mnie na całe miasto z całych sił. Wołam, wpuść mnie.